Gorliwy statnik, żamą wśród pustynia. Zator z letnich wrata, krisy prawą zmiluje. Snykar praznik pletnik, ustający w predaje. Kto wiesz, tam bez kucie.